0: 101,6 FM.
1: Pareizais laiks 9 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwo atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

Dobry wieczór, Irena Wielcynia. Witam Państwa serdecznie na fali 101.6 FM. Cieszę się, że znów jesteśmy razem. Tym wieczorem przyjrzymy się najważniejszym wydarzeniom ubiegłego tygodnia. Posłuchamy opowieści znanej w Daugavpils polskiej działaczki pani Haliny Siniawskiej w rubryce Portrety. Opowiem Państwu także o tym, na jakie imprezy w Daugavpils warto wybrać się w najbliższym czasie. Więc przed nami godzina pełna ciekawych wiadomości, przydatnych informacji i dobrych emocji.

0: Zapraszam na naszą stałą rubrykę Kartka z kalendarza. Zajrzymy na chwilę do historii, by przypomnieć sobie wydarzenia, rocznice i ciekawostki związane właśnie z tym dniem.
1: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
0: Mamy dziś 3 sierpnia. W tym dniu w różne lata miały miejsce następujące wydarzenia. W roku 1492 Krzysztof Kolumb wypłynął z Palos de la Frontera w poszukiwaniu zachodniej drogi do Indii. 3 sierpnia 1569 roku Inflanty jako własność wspólna zostały przyłączone do korony i Litwy. W roku 1778 otwarto Teatr La Scala w Mediolanie. Rok 1816 w Warszawie odbyło się prawykonanie pieśni narodowej Za pomyślność króla z muzyką Jana Niepomucena Piotra Kaszewskiego i tekstem Alojzego Felińskiego, będącej oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego. Obecnie ta pieśń ze zmienionym tekstem znana jest pod tytułem Boże coś Polskę. Po upływie 20 lat w Paryżu 3 sierpnia odbyła się premiera opery Wilhelm Tell Rossiniego. W roku 1990, 3 sierpnia, w Polsce podjęto decyzję o przywróceniu lekcji religii w szkołach. Rok 1963, zespół The Beatles po raz 275 i ostatni wystąpił w Liverpoolu. Na Łotwie 3 sierpnia 1993 roku Valdis Birkavs został premierem Łotwy. Poza tym 3 sierpnia urodzili się Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern, król Prus, Stefan Wyszyński, polski duchowny katolicki, arcybiskup warszawsko-gnieźnieński i prymas Polski, James Hetfield, amerykański wokalista, gitarzysta, członek zespołu Metallica, Evika Silnia, łotewska prawnik, polityk, premier Łotwy oraz Diana Marcinkiewicza, łotewska tenisistka.

0: Wiadomości w polskofalówce.
1: Premier Donald Tusk poinformował w piątek, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało w piątek ambasadora Rosji w Polsce Georgię Michnę w związku z rakietą, która w czwartek uderzyła w terytorium Polski. Otrzymał notę protestacyjną. Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór powiedział, że ambasador usłyszał jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. W czwartek o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godzinie 3:46 obiekt zanikł. Miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia. Po południu w czwartek premier Donald Tusk poinformował, że rakieta była uzbrojona w dużą ilość ładunków wybuchowych. Rosja najprawdopodobniej zaczęło stosować przyjęte ukraińskie drony dalekiego zasięgu do prowokacji, o możliwości których uprzedzano wcześniej w Polsce, powiadomił ukraiński portal wojskowy Militarny. Militarny powołał się na zdjęcia wykonane przez ukraiński dron przechwytujący, który opublikował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego Serhii Bezchrystnow o pseudonimie Flash. Mogę wam z pewnością powiedzieć, że rosyjski przeciwnik zbiera nasze ocalałe bezzałogowce, naprawia je i przygotowuje do przyszłych prowokacji, napisał Flash na Facebooku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył 21 lipca, że Federacja Rosyjska przechwyciła ukraińskie drony i może ich użyć jako elementu prowokacyjnego. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Banderyzmowi rozpoczyna zbiórkę podpisów pod projektem ustawy penalizującej propagowanie ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii. Projekt przewiduje, że groziłoby za to taka sama kara jak za propagowanie ideologii komunistycznej czy faszystowskiej. 22 lipca komitet został zarejestrowany i od 22 lipca biegnie termin 90 dni na zebranie 100 tysięcy wymaganych podpisów. W rozmowie z polską agencją prasową prezydent Chełma Jakub Banaszek, który jest pełnomocnikiem komitetu, podkreślał, że nie jest to przeciwko Ukrainie. To nie jest inicjatywa wymierzona w żaden sposób w naród ukraiński, dodał. Projekt proponowanych zmian przedstawiony w piśmie do marszałka Sejmu zamieszczono na stronie internetowej inicjatywy ustawodawczej Stop Banderyzmowi. Dotyczą one dwóch ustaw, kodeksu karnego oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem wzrosła do 72, poinformował w niedzielę przedstawiciel rządu hiszpańskiego na tym terytorium Miguel Ángel Pérez Triano. W sobotę bilans ten wynosił 67. Kryzys w Ceucie wybuchł, gdy w czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy zamieszkanej przez 83 tysięcy osób. Już w piątek wieczorem hiszpańskie MSW poinformowało, że zdecydowana większość migrantów wróciła do Maroka. W związku z sytuacją w Ceucie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Po wybuchu kryzysu niektóre kraje Unii Europejskiej sugerowały zawieszenie współpracy z Hiszpanią w ramach strefy Schengen. W minioną sobotę w całej Polsce odbywały się uroczystości z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. W Warszawskim Parku imienia Edwarda Szymańskiego przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Elekcyjnej pod tablicą poświęconą rzezi Woli prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty. W ten sposób upamiętnił ofiary niemieckiego ludobójstwa na Stołecznej Woli, podaje Polska Agencja Prasowa. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na Platformie X podkreślał, że powstańcy, którzy stanęli do walki o wolność i niepodległość Polski, pozostają symbolem odwagi, honoru oraz bezgranicznego oddania ojczyźnie. 82 lata temu, 1 sierpnia w godzinę W, wybuchło zbrojne wystąpienie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Powstańcy walczyli 63 dni. Brutalnie stłumione przez okupanta niemieckiego powstanie upadło 3 października. Mimo to było to największa operacja militarna Armii Krajowej.
0: Słuchacie polskofalówki w Alese Plus.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.
1: Dziś w naszej rubryce Portrety spotkamy się z osobą wyjątkową, kobietą, która od lat z oddaniem działała na rzecz polskiej społeczności w Daugavpils. Opowie o sobie oraz o losach swoich przodków. Historia tej rodziny jest pełna niezwykłych wydarzeń, jest związana nawet z postacią Emilii Plater. Zapraszamy do wysłuchania. Dziś w Portretach Halina Siniawska.
2: Portrety!
3: Portrety!
4: Portrety!
5: Portrety!
6: Nazywam się Halina Marta Siniawska teraz, rodzona Purwińska. Urodziłam się w 1942 roku, 19 marca, na Józefa w Dyneburgu. Mama moja z rodziny Robiszków, to dobrze znanych. Mieszkałam w Dyneburgu 9 miesięcy, a potem mama wysłali do Egline pracować w aptece. To na 10 lat pojechaliśmy do Egline, a potem matulka z rodziną pojechała do Aglonii pracować, bo siostra kończyła 7 klas i musiała iść do gimnazjum. Za to właściwie w Aglonii była widoszkola i pojechaliśmy do Aglonii mieszkać. A wróciliśmy z powrotem do Dyneburgu, bo ojciec tu trzymał pracę w czytawodztwie. I z tego czasu mieszkałam tutaj. Na 3 lata po instytucie byłam na praktyce w Pawłowsku. Potem znowu wróciłam, pracowałam w Naujene, potem w pierwszym gimnazjum jedynoburskim od 70 roku i do pensji, do 2008 roku. To o sobie. A właśnie chciałam opowiedzieć o swoich babciach, które są związane i z Polską, i z imieniem Emilii Plater. Ojciec pochodzi z rodziny Purwińskich. To znaczy jego mama, Żylianis, urodzona w Suwałkach, w Polsce, w 1875 roku. I jej bracia, jak rozumiem, dwa brata, i ojciec byli w partyzance i uczestnili w powstaniu i oto więcej nie mogli wrócić mieszkać do domu. Musieli zostać w partyzance, więc oni swoją siostrę Wiktorię przyprowadzili do litewskiej granicy i odpuścili ją, jak ona mówiła, w chusteczce związanymi rzeczami. Odpuścili ją do Litwy, a sami wrócili do partyzantki. Dalszy los ich ja nie znam, ale fakt, że oni uczestniczyli w powstaniu. No, a w Litwie, ile ona tam była, nie wiem, no z Lotwy przyjechał do Litwy mój dziedunia, Ksawery, i ona pracowała w jakiejś karczmie w Litwie. Zakochał się w nią i zabrał Wiktorię do Jelukszty, tam Pilskalne oni mieszkali. No, a tut ona urodziła Kazimira, starsza siostra ojca, i ojca Bolesława. W 1912 roku Bolesław родился, a Kazimira w 1910 roku. Так вони мешкали в тій Пилскалне. Ojciec учился gdzieś в Польщі, в огородництві, ОПСА, повід Рославський, школа рольнича Сеймику, воєводство Віленське, школа менська рольнича. Був завдянтим рольником і мав зелені ренці. Все, що садив, що робив, було, росло дуже добре, і всі його волали на то. Зараз я оповім о мамі мами. O swojej babci. Weronika Raubiszko, tak ona w dokumentach. Ale w ogóle ją dziedunia skradł z domu. Wywiózł bez wiedzy rodziców, bo kochali się oni między sobą mocno, a nie mieli nijakiej nadziei, że oni będą mogli poślubić. Bo ona pochodziła z rodziny Żydów. I z domu ona ma nazwisko Gram. Ją przyudzieli w odzienie księdza i wywiózł donat. Robiszko z jej domu. Rzecz taka, że u niej w rodzinie służąca była Polka i ona nauczyła kochać kościół. Prowadziła ich do katolickiego kościołu i znaczy gdzieś oni tam spotkali się z donatem, tego ja nic nie wiem, tylko wiem, że ona bardzo kochała dziedunię i dziedunię ją. No więc przyudziała ją ta służąca w odzienie księdza i donat ją zabrał. Była pogoni za nimi. Bracia jakoś rano odkryli, że jej nie ma i jechali za nią, ale tylko do drzwiny. Bo przez drzwiny ich przywiózł Purwiński Ksawery. To jest ojca. Ojciec przywiózł. Ona wciąż śpiewała taka piosenka Rozluka, ty rozluka, czyżaja strona. To jej taka ulubiona piosenka była. Babcia mieszkała w Beberene. Jej rodzina mieszkała w Beberene. Chciałam doznać się, co tam z tą rodziną. To mówię, że u nich nie ma takich danych, że w Beberene żyli Gram. Że Gram mieszkali w Prelach. I nikt nie został żywy, cała rodzina wyniścili Niemcy. Tam tylko od, jak babcia ukradł dziad, to babcia jedna z tej rodziny została żywa. Mówiono, że ona była w Leksnińskim puścieli, był klasztor Emilii Pleter. Ją wzięli do tego klasztora i ona tam mieszkała do pełnoletnia, bo ona jeszcze nie była pełnoletnia. Więc tam w tym klasztorze ją chrzcili. Po chrzcieniu ona trzymała Weronika, wyszła zamuszona za donata. Weronika Robiszko. A tak ona była Gram, a imię jej nie znam jakie. Tam starali doznać, no jakoś trudno to daje się. Dziaduś, kiedy umarł, a umarł on 53 lata, rano umarł, to wiem, że bracia przyjeżdżali do babci, i umawiali, żeby ona wróciła do rodziny, ale ona nie wracała. Nie. Ona miała 15 dzieci. 8 zostali żywy, a 7 zmarło, jeszcze małych, które są z rodziny Robiszko, mieszkają po całym świecie. Dzieciństwo ja swoje pamiętam w Beglajni. Нас в дому тримано строго. Розмовляли ми тільки по польську в дому. І не знали ми навіть литовського. І були у нас колежанки, і всі якось розмовляли з нами на пол по польську, хтось по литовську, якось так. Але виїзд з дому мали ми дозволення тільки. Бабця нас допатрувала, в ogóle бабця найвенці нами займувалася. То був ліш воєнний час, по людям в 42-м, значить, і 43-й, 4-й, 5-й рок, то була війна, і старались не оповідати, скільки ти, як ми єстечимо, вже там якісь зв'язок з жидами йшло, то з німців балися. Но тоді я того не розуміла, ясно. До школи пішло 6 лет, бо мама шикувала старша сестра Ганя до польської школи, збирались, її посилали до Денебургу. Але в тому року, коли вона мусила почати школу, польська школа він це не приймувала. А учень Ганю до школи я теж навчила все і читати, і писати. Він 6 лет пішла до школи. Нормально училася. Перший рік то багато добре все йшло. То була Лашу Памацкула, Веглайна, Лотевська школа, і мусили ми навчитися лотевського. Мені ліжей було, бо старша сестра пішла до лотевської школи, а абсолютно не знала лотевського. Ну, але дівчинки, які працювали в аптеці у мами, Алида і Зіна, дві, вони з нами розмовляли по-литовську, і тим ми навчилися. Але вчора, пишучи диктант, завжди гарно з ними були проблеми дуже великі. Боже народження і Великана – це завжди були великі свято. Завжди були на Boże Narodzenie zawsze była choinka wystrojona i podarunki. Przynosił Dziad Mróz. Prezenty to były kupowane w mieście. Znaczy, ja pamiętam, że tatuś przyjechał z Rigi i przywiózł mi pileczkę. Pilka była duża, a przez dzień ta pilka maleńka była. Okazało się, że zmienił. Dużo zostawił pod choinkę. A Wielkanoc to zawsze babcia piekła mazurek, babki i różnych serek twarożnych. To byli obowiązkowo byli. No i jaja malowaliśmy, do kościoła szliśmy i zawsze spotykaliśmy z księdzem, byliśmy u księdza, bo mama była zawiadująca apteki. No i z księdzem mieli dobre stosunki zawsze. I wiem, że mama jakoś utrzymała jakiś list, żeby ona nie chodziła do kościoła, bo to już była sowiecka władza. Ale ona, pamiętam, ten list poniosła do księdza. Ksiądz powiedział, żeby nie zwracała uwagi na te wszystkie strachy, co jej obiecują. No tak, do szkoły chodziliśmy i w 41 roku, nie, to był 45 rok, czy 6, kiedy wywóz był, to wtedy wywozili ludzi z Litwy przez Eglajny. I tam stał pociąg, czasem dzień, czasem dwa dnia. I tam ludzie wychodzili z tego pociągu, no tam ich strzegli bardzo. A babcia wydoiła krowę i poniosła mleka. To żołnierz wylił to mleko, nie dał, że babcia mogła oddać tym ludziom. To pamiętam, że siedzieliśmy w szkole na oknach i patrzyliśmy na ten pociąg, jak tam ludzie wywożą.
3: To na Syberię, papa nie myślał?
6: Tak, oni wywozili to na Syberię.
5: 49.
6: Właśnie, siedzieliśmy na workach. W jednym worku, ja pamiętam, teraz mama złożyła jakieś ubrania, a w drugim worku szynki stali położone i chleb pieczony był. Bo tatuś wtedy chował się od Sowietów. W ogóle on był przyskwietny, jego Sowiety wysłali do Rosji. To nie był konsul, to był jakiś lager, skąd on między innym uciekł. Znajomych dużo wywieziono było. Z klasy mojej dzieci byli wywiezione z rodzinami. I taki rodzina Putnes, on był prosto naprawiał obuw i nie bogate, ale tak prosto było pokazać, że od te związane z Niemcami, to wysyłali ich. Ciężki to był czas.
2: Portrety!
7: Portrety!
4: Portrety!
0: Portrety!

0: Polsko-falówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: W sierpniu w Daugavpils już po raz 14 zabrzmi Festiwal Muzyczny Sierpień w Dynaburgu. Wydarzenie, które każdego roku przyciąga miłośników muzyki jazzowej, big bandowej, klasycznej i symfonicznej. Przez 4 kolejne czwartki, 6, 13, 20 i 27 sierpnia, publiczność będzie mogła podziwiać znakomitych artystów z Łotwy i z zagranicy. Pierwszy koncert odbędzie się 6 sierpnia o godzinie 18 w skwerze Andrea Pumpura. Wystąpi Big Band Cesis pod batutą Mareksa Auzinsza, a o 19.30 na tej samej scenie zagra zespół Arnolda Grinberta z solistami ze Słow

0: Brandenburska Orkiestra Akordeonistów z solistą Górką Hermosą Sanchezem z Hiszpanii. Bilety dostępne w kasach i online w Bileszu Paradise. Cena biletu 5 euro. Finał muzycznego sierpnia odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 18 w sali koncertowej Domu Jedności. Na scenie wystąpi Daugavpils Symfonietta z pianistką Aurelią Szymkus, w programie utwory Chopina, Beethovena i współczesna muzyka łotewska. Cena biletu 10 euro.
1: Słuchacie polskofalówki w Alese Plus.

Dobry patent, posłuchaj siostro, posłuchaj bracie. Chociaż wokoło wibracje złe, taka melodia uniesie cię i wiem. Nie chcesz opuszczać wyra, znowu na 6 rano by tyrać. Po drodze korki musisz pokonać.

Dalej w naszej audycji historia, która pokazuje, jak daleko może nas zaprowadzić determinacja i siła charakteru. Opowiem Państwu o człowieku, który udowodnił, że Bałtyk można po prostu przepłynąć. Pływak długodystansowy Bartłomiej Kubkowski przepłynął Morze Bałtyckie, pokonując ponad 160 km w około 55 godzin. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem, podaje Polska Agencja Prasowa. Sportowiec dedykował swój wyczyn podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Pływak wypłynął w piątek ze Szwecji, po raz piąty próbując przepłynąć w puław Morze Bałtyckie. W niedzielę około godziny 20 po 55 godzinach dopłynął do plaży w Dziwnowie, w powiecie kamieńskim. Na plaży witały go tłumy zgromadzonych kibiców. Tuż po wyjściu, pytany, jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk, odpowiedział, że jest tak zmęczony, że jeszcze nie wie. Żeby zaliczyć wyzwanie, Kubkowski musiał stanąć na brzegu i wyjść z wody o własnych siłach, czego dokonał. Płynął bez przerwy przez około 50

0: 5 godzin. Przez ten czas nie dotknął ani razu łodzi, nie odpoczywał, nie spał, płynął ruch za ruchem cały dzień, opowiadał Marcin Cieślak z Purely Athletics. Bartłomiej Kubkowski jest pływakiem długodystansowym, rekordzistą świata i twórcą projektu Ultra Baltic Swim. Od kilku lat realizował kolejne próby przepłynięcia Morza Bałtyckiego w pław. Sportowiec jest rekordzistą świata w pływaniu 24-godzinnym oraz wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i świata.
1: Polsko-falówka. Wszystkim cześć na 101,6.

0: prognoza pogody.
1: Przed nami spokojny letni tydzień, dużo słońca, trochę zmiennych chmur i tylko pojedyncze opady. Temperatury będą umiarkowane, bez większych skoków, a wiatr przez większość dni pozostanie słaby. We wtorek czeka nas słoneczny dzień, około 26 stopni, wiatr słaby, północny. W środę znów dużo słońca, temperatura wzrośnie do plus 28 stopni, a wiatr będzie słaby, zachodni i południowo-zachodni. W czwartek wcześnie rano możliwa burza. Po południu temperatura maksymalna do plus 29 stopni Celsjusza. Wiatr z południowego zachodu do 3 metrów na sekundę. Po godzinie 18 może pojawić się deszcz. W piątek zmienne zachmurzenie, miejscami drobne opady. Temperatura około plus 22 stopni, wiatr słaby, zachodni. W sobotę zmienne chmury, bez opadów. Temperatura około plus 22 stopni Celsjusza, wiatr słaby. W niedzielę również zmienne zachmurzenie, około plus 21 stopni, bez opadów.
0: Słuchacie polskofalówki w Alese Plus.
1: Na tym dziś kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. W studiu w Daugavpils była Irena Wilcnia. Dziękuję Państwu za uwagę i wspólnie spędzony wieczór oraz zapraszam na kolejną audycję już w następny poniedziałek o godzinie 21 na fali 101.6 FM. Życzę Państwu spokojnego tygodnia i do usłyszenia.
0: Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
1: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.